Ngurangura zongwa mkriste gokuhara. Anoko meho tukavura karuga na nkenye i. Tunaliwapa ikire mezua. Tukalinyonga meneko spara sakarunga. Tukavure kakandera komeho tukagwane no nkango detu. Humpa owe wakereko. Onokarako. Ngokarere rako. Unankondo woge. Noku heta kane sasi. No isi tuwa yoge. Tatu kupandura mungurangura za naina ezi. Poreka ironda yoparu tu. Owe okoreke eporo lietu. Nomboroto zomwenyo, nonkango doge. Nonkango doge dahuru ti aditu popere momaparu getu mdima. Dina lioge awali pongore, narunye na narunye. Amen. Nonkango detu natukadigwana moisewe, igaunu noreaune, kawerisi ukanunu norombali nantazimwe, dogoro norombali nantambali. Ogazare nawa ei ono kurugana. Makura nainye ngorugana, tai kuretere wa. Tonda udona.